0: oni len na blúd.
1: Tak už nebe len ište, ako mi len na blúd.
0: Razmázil som